ne ayudo nying ma pod iwaluonge go nyaka sani ni punda range. Raon mayuda na janjore ma pod iwaluonge go nyaka sani raora janja. Mok nene opunyo piny ma pod iwaluonge go nyaka sani mok ralwala payo gi kwe. Jali na yudo nying ma pod iwaluonge go nyaka sani joyariwo. Kato muga na yudo nying ma pod iwaluonge go nyaka sani omuga nyakanga. Oh,

Comando, comando. Adora, canyo nanda donja kpada koma wilo me na usi. Imaya ne nyonja ne no kure kure nage nyutide. Asi, na ui wangine na piacha. Eh, chunga sana. Iroi, wuda se moringo luon. Awila doki sumi. Arobi mena nwa goto. Oh, angani pinyo tuku e maraji. Ali wudi kene wuda se. Hey. Kula huu